0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

Witam Państwa. Dzieci syberyjskie, część druga. Ale najpierw wrócę jeszcze do pierwszego odcinka, żeby nawiązać. W latach 1923-1927 Wejherowo było siedzibą wielkiego zakładu, wielkiego ośrodka repolonizacji dzieci syberyjskich. Zakład wychowawczy dzieci syberyjskich mieścił się w czerwonych budynkach, które Państwo teraz widzą, a w zakładzie było około 300 do 400 dzieci, bo niektóre dojechały później. Dzieci te były potomkami między innymi powstańców styczniowych i powstańców listopadowych, którzy zostali przez carat skazani na wygnanie, na zesłanie na Sybir, na katorgę. Tysiące rodzin polskich osadzono przymusowo na obszarze wschodniej Syberii między jeziorem Bajkał a wielkim miastem portowym Władywostokiem. W latach 1918-22 tamte rejony Rosji były objęte, ogarnięte wojnami domowymi, rewolucjami, rozruchami, które pociągały za sobą zniszczenie, terror, śmierć, choroby, głód. Wielka śmiertelność była wśród dzieci, ogromna śmiertelność, także wśród dzieci pochodzenia polskiego. I wówczas pojawiło się dwoje niezwykłych ludzi. Doktor Józef Jakubkiewicz, który był z pochodzenia Polakiem, ale urodził się już w Rosji, i pani Anna Bielkiewicz, nauczycielka, też mająca polskie korzenie. Utworzyli oni z grupą współpracowników Polski Komitet Ratunkowy, aby uratować, ocalić życie wielu, wielu dzieciom. Polski Komitet Ratunkowy zwrócił się o pomoc do kilku krajów, między innymi do Anglii, Ameryki i Japonii. Najrychlej odezwała się Japonia, zareagowała. Japonia zaproponowała, że przyśle swoje statki do Władywostoku. Statki zabiorą wszystkie dzieci zebrane ze wschodniej Syberii, dzieci pochodzenia polskiego, zgromadzone we Władywostoku. I z tego portu dzieci pojechały do Japonii. W Japonii działo im się bardzo dobrze. Japończycy i w Tokio, i w Osace byli dla polskich dzieci niezwykle serdeczni i pomocni. O Gehennie dzieci syberyjskich na samej Syberii, a potem o ich wspaniałym życiu, jeśli porównać, w Japonii opowiedziałam Państwu bardzo obszernie i szczegółowo w poprzednim odcinku. A teraz dalszy ciąg. Po wielomiesięcznym pobycie w Japonii dzieci zostały wywiezione. Pierwsze transporty szły do Ameryki. W zorganizowaniu tych ekspedycji, tej ewakuacji pomogła Polonia Amerykańska i Ignacy Paderewski. Dlaczego dzieci wieziono do Ameryki, a nie do Polski? Bo jak już mówiłam poprzednio, w Polsce w tym czasie trwała wojna polsko-bolszewicka 1919-21. Dzieci musiały w Ameryce przeczekać, a potem większość z nich przyjechała do Polski, do ojczyzny swoich ojców. Ale kolejne transporty dzieci szły już bezpośrednio do Polski. Japońskie statki Katori Maru, Akashi Maru i inne zawijały do portu gdańskiego, bo gdyńskiego jeszcze nie było.

dopiero go budowano. Dzieci przesiadły się ze statków do pociągów i jechały do Warszawy. Tam zostały rozdzielone do różnych ośrodków opiekuńczych, wychowawczych, do sierocińców. Między innymi osadzono je w różnych ośrodkach na terenie Wielkopolski. Pojechały do Bojanowa, do Mielżyna koło Witkowa i do innych miejscowości. Niestety warunki bytowania były tam bardzo prymitywne, koszmarne. Nie było jedzenia, węgla, nie było się czym w nocy okryć. Słowem, warunki były koszmarne. Trzeba jednocześnie pamiętać o tym, że po I wojnie światowej Polska była bardzo biedna i nieprzygotowana na przyjęcie wielu set dzieci. Kiedy dr Józef Jakubkiewicz i Anna Bielkiewicz już nie mogli patrzeć na to, w jakich warunkach dzieci żyją, zaczęli szukać jakiegoś rozwiązania. I wtedy zaproponowano im Wejherowo. Byli szczęśliwi. Tutaj w Wejherowie umieszczono te dzieci, które miały niedobre warunki w głębi Polski, a także te, które ostatnimi transportami, statkami japońskimi przyjechały do Gdańska. Ośrodek repolonizacji dzieci syberyjskich zajął widoczne tu na zdjęciu czerwone bloki po dużym szpitalu psychiatrycznym, jaki tu działał pod zaborem pruskim. W tym szpitalu, w zależności od tego, w jakim roku, leczyło się tam od 400 do około 800-900 pacjentów. Do dziś niedaleko ośrodka dla niesłyszących w lesie znaleźć można relikty pozostałości cmentarza tak zwanego psychiatrycznego. Dzieci syberyjskie miały tutaj nieporównywalnie lepsze warunki. Dlaczego? Otóż to, że zajęły zakład psychiatryczny czy szpital psychiatryczny, to była szczęśliwa okoliczność, ponieważ wszystkie budynki miały pełne wyposażenie. Łóżka, materace, zaplecze kuchenne, sanitariat, pokoje dla lekarzy, dla nauczycieli. Wszystko było gotowe. Było od czego zacząć. Oficjalnego otwarcia zakładu wychowawczego dzieci syberyjskich w Wejherowie dokonał sam prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, który w tym czasie wizytował Pomorze i Kaszuby. Prezydentowi towarzyszyli prymas, pierwszy w niepodległej Polsce prymas Edmund Dalbor, kardynał Dalbor i premier Grabski. Premier był jednocześnie ministrem skarbu. To ten od reformy walutowej. Po otwarciu ośrodka wydano uroczysty obiad na cześć prezydenta i towarzyszących mu osobistości w tym hotelu, który Państwo widzą, w hotelu centralnym, który stał kiedyś przy ulicy 12 Marca. W salach recepcyjnych w czasie obiadu prezydent Wojciechowski wygłosił przemówienie na cześć Kaszubów. Duszą tego ośrodka wychowawczego dzieci syberyjskich był pan dr Józef Jakubkiewicz. Pani Anna Bielkiewicz zajmowała się dziećmi nieco mniej, ponieważ jednocześnie prowadziła w Warszawie biuro Polskiego Komitetu Ratunkowego. Przełożoną zakładu wychowawczego dzieci syberyjskich była nauczycielka Maria Buglewska, która kiedyś prowadziła na Syberii prywatną szkołę i przeszła całą odyseję dzieci, czy razem z dziećmi, z Syberii poprzez Japonię do Polski, do Wejherowa. Maria Buglewska, widzimy ją tu na zdjęciu z wychowankami, z dziećmi syberyjskimi, była spokrewniona ze Stefanem Żeromskim. Ponieważ na początku było mało opiekunów, mało

wychowawców, tylko ci, którzy z dziećmi przyjechali z Japonii, a jeszcze wcześniej z Syberii, ustalono, że starsze dzieci, 16-17-latki, będą się opiekować mniejszymi dziećmi. Na terenie zakładu działała freblówka, czyli ochronka, czyli przedszkole i szkoła podstawowa. Ważnym wydarzeniem był przyjazd Wysokiej Komisji z Gdańska, która składała się z lekarzy, lekarzy pediatrów, a także psychologów i pedagogów. Każde dziecko, a przecież było ich, jak mówiłam, setki, zostało zbadane, zbadany stan zdrowia, poziom intelektualny, zakres wiedzy. Ten zakres wiedzy był bardzo różny. W zależności od tego, czy dziecko uczyło się w prywatnej szkole kiedyś, w Wielkim Władywostoku, czy też chodziło do jakiejś maleńkiej szkółce gdzieś na dalekiej Syberii, na wschodniej Syberii. Na terenie ośrodka repolonizacji dzieci syberyjskich była kaplica. Tam mszę świętą odprawiali najpierw ksiądz prałat Walenty Dąbrowski, notabene honorowy obywatel Wejherowa, a potem ksiądz prałat Edmund Roszczynialski. Jednak w niedzielę dzieci nie chodziły do kaplicy, prowadzono je przez miasto do fary na mszę świętą. Była to jedna z form integracji dzieci z miejscowym społeczeństwem. Dzieci występowały także w sali Prusińskiego, na przykład dawały przedstawienie jasełek, a kiedy zapominały tekstu, publiczność podrzucała im polskie słowa. Katechetką świecką u dzieci była nauczycielka pani Wiesława Gotwaldówna, po mężu Małczykowa, widzimy ją tu na zdjęciu. Opowiadała mi siostra księdza prałata Roszczynialskiego, z którą się przyjaźniłam, Polcia Roszczynialska, pani Apolonia, Apolonia po mężu Pinno, że brat bardzo się martwił. Miał stałą styczność z dziećmi syberyjskimi. Powiedział, że mają wielki mętlik w głowie, bo na Syberii prawosławie, w Japonii buddyzm, w Polsce katolicyzm, że tym dzieciom potrzebna jest nie tylko katechizacja, ale także lekcje religioznawstwa, ponieważ im się wszystkie religie mieszają. Naturalnie w Japonii chodziły nie tylko do pagody ze swoimi wychowawcami, do pagody, czyli do świątyni japońskiej, buddyjskiej, ale także do kościoła katolickiego przy misji francuskiej, ale bywały tam zbyt rzadko. W ośrodku repolonizacji dzieci syberyjskich działał hufiec harcerski syberyjski imienia Tadeusza Kościuszki. Harcerze mieli swoją przystań na Helu. Tam organizowano kursy żeglarskie i zawody pływackie, Hel Gdynia, drużyny harcerskie, żeńskie, syberyjskie prowadziły polskie wejherowskie nauczycielki. Kazimiera Nierzwicka, pani profesor angielskiego, była też radną przed wojną i pani Katarzyna Ilchówna. Natomiast drużyny męskie harcerskie prowadzili Paweł Szewka, Henryk Borkowski i inni. Dzieci miały też często zajęcia na powietrzu, zwłaszcza te mniejsze, które z początku przebywały w samym ośrodku. Kiedy już komisja zweryfikowała dzieci, posłano je do różnych szkół na terenie Wejherowa. Część poszła do szkoły podstawowej przy ulicy Ojców Reformatów, część do szkoły handlowej, do wydziałowej. Aż 50 dzieci zaczęło uczyć się w seminarium nauczycielskim przy ulicy Strzeleckiej, w tym wielkim czerwonym gmachu dzisiejszej siedzibie Zespołu Szkół Elektrycznych. Około 15 dzieci zakwalifikowano do gimnazjum klasycznego męskiego pod Zegarem, czyli do słynnej Gamai. A niektóre dzieci od razu podjęły naukę zawodu w dziedzinie
wikliniarstwa, krawiectwa,

husarstwa, szewstwa. Na przykład 16-latek Stefan Jakliński terminował u wejherowskiego szewca Bistrama i potem specjalizował się w szyciu pięknych oficerek. Stefan Jakliński przez długie lata śpiewał w chórze, znanym chórze męskim Harmonia. Mieszkał przy Sobieskiego 326, zmarł w 1990 roku, jest pochowany na Śmiechowie. W Wejherowie mieszka sporo potomków dzieci syberyjskich. Na przykład wnuczęta pana Jaklińskiego, pani Teresa Czap z ulicy 1 Brygady Pancernej, Marek Jakliński z ulicy Sobieskiego, Zenon Jakliński z Darszlubia i inni potomkowie dzieci syberyjskich. Jak przebiegała integracja tych dzieci z miejscowym społeczeństwem, z mieszkańcami Wejherowa? Na ogół Wejherowianie zachowywali się bardzo przyzwoicie. Matki dawały swoim dzieciom do szkoły dodatkowe śniadanie. Dla sybiraka, jak mówiono, szyto dzieciom buty. Na prośbę doktora Jakubkiewicza przemysłowcy z Łodzi, Zgierza, Pabianic przysyłali materiał na odzież. Ogłaszano także zbiórki pieniężne na podręczniki, na zakup podręczników dla dzieci syberyjskich. Ale był też odrażający margines, kiedy to dziecko wejherowskie z obrzydzeniem i odrazą, a co najmniej niechęcią, odsuwało się od tego Ruska w ławce. No skąd się to u tego dziecka brało? Był też bardzo, bardzo nieprzyjemny incydent, kiedy to nauczyciel wyzywał syberyjskie dzieci od bolszewików, od Rusków. Oczywiście od Rusków to miało brzmieć pejoratywnie. Ten nauczyciel niczego nie zrozumiał, nie pojmował, że przodkowie tych dzieci walczyli w powstaniach, szli na katorgę i dzięki temu on, ten nauczyciel, żyje w wolnej Polsce. Myślę tu o Polsce międzywojennej. Ale to było już tak drastyczne, że w krótkim czasie ten nauczyciel tutaj z Wejherowa znikł, bo takie było oburzenie. Te dzieci bardzo dużo przeżyły. W zrozumieniu ich sytuacji bardzo pomogli duchowni, ksiądz Roszczynialski, przedtem ksiądz Dąbrowski, którzy tłumaczyli, kim są te dzieci, tłumaczyli z ambon. Wiele dobrego zrobiła Gazeta Kaszubska, która wychodziła w Wejherowie i tłumaczyła czytelnikom sytuację dzieci, ich położenie, ich pochodzenie i tak dalej, genezę tego całego przedsięwzięcia, czyli powołania Zakładu Wychowawczego Dzieci Syberyjskich. A dużo też dobrego robiły mądre matki dzieci, uczniów. Jako wolontariuszki do Zakładu Wychowawczego Dzieci Syberyjskich zgłaszały się panie z Wejherowa albo z okolic. Na przykład na wolontariuszkę zgłosiła się pani Walentyna Żyliczowa, żona Ignacego Żylicza, właściciela majątku w Górze Pomorskiej. Także postanowiła pomagać wychowawcom i dzieciom syberyjskim pani Wanda Poznańska, żona naczelnika Urzędu Marynarki Handlowej. Urząd mieścił się przy ulicy Dworcowej i wiele innych kobiet i mężczyzn z Wejherowa. Z czasem ta integracja coraz bardziej się pogłębiała. Spośród 15 dzieci zakwalifikowanych do gimnazjum klasycznego byli dwaj bracia Danilewiczowie. Widzą ich Państwo tutaj na zdjęciu. Na pierwszym to Wacław Danilewicz, późniejszy lekarz weterynarz, i Witold Danilewicz, późniejszy lekarz. Obaj zamieszkali potem w Kartuzach, tam pracowali, tam zmarli.
Z rodziny Danilewiczów do Wejherowa przyjechało 5 dzieci. Rodzice zdecydowali się od

oddać 5 dzieci, wiedząc, że już nigdy żadnego dziecka nie zobaczą. Byli to właśnie Witold i Wacław, a także ich brat Wilhelm, siostra Kinga i maleńka kuzyneczka, która się u nich wychowywała, bodajże 3-letnia Eugenia, zwana Giniusią. 5 dzieci z jednej rodziny. Pod koniec 1927 roku nagle gruchnęła chjobowa wieść, że ośrodek repolonizacji dzieci syberyjskich zostanie rozwiązany. Był to cios dla doktora Józefa Jakubkiewicza i dla pani Anny Bielkiewicz, a przede wszystkim dla dzieci. Co było powodem? Zakład się świetnie rozwijał, dzieci były szczęśliwe, zdobywały naukę, leczyły się. Co było powodem? Otóż okazało się w okresie międzywojennym, że w Polsce jest za mało zakładów dla ludzi umysłowo chorych, że ci chorzy psychicznie żyją w rodzinach, nawet ci, którzy są niebezpieczni dla siebie i swego otoczenia, poza tym są niewłaściwie prowadzeni, bo przez niefachowców, członków rodziny. I szukano zabudowań na nowy zakład psychiatryczny w Polsce. I padło na Wejherowo, dlatego że tu już były wszelkie warunki, że tu, jak już mówiłam, były tradycje leczenia psychiatrycznego, że tu działał w okresie, powtórzę, zaboru pruskiego wielki szpital psychiatryczny z wszelkimi urządzeniami. A zatem dzieci musiały z Wejherowa wyjechać. Te, które jeszcze nie były samodzielne, pojechały do Warszawy, do Bursy. Tam zorganizowano im bursę przy ulicy Niskiej. Chodziły do różnych szkół warszawskich. W 1929 roku dzieci syberyjskie założyły Związek Młodzieży Dalekiego Wschodu, żeby nie utracić, żeby nie zerwać więzów, które ich tak mocno scaliły w czasie tej odysei syberyjsko-japońsko-polskiej. Dzieci zawsze utrzymywały bardzo bliskie kontakty z Japonią, pokochały Japonię, były często zapraszane do ambasady japońskiej w Warszawie. Na pierwszym zdjęciu widzimy dzieci syberyjskie, które już mają 70-80 lat, są gośćmi ambasady. Na zdjęciu przemawia sekretarz ambasady, pan Matsumoto. A pierwszy od lewej to dr Wacław Danilewicz, absolwent wejherowskiej Gamai, który przez 12 lat był powiatowym lekarzem weterynarii w Kartuzach. Na drugim zdjęciu widzą Państwo dużą grupę dzieci syberyjskich, już sędziwych ludzi, też na spotkaniu w ambasadzie japońskiej w Warszawie. A na kolejnym zdjęciu para cesarska japońska, cesarz Akihito i jego małżonka cesarzowa Michiko. Para cesarska też spotykała się z dziećmi syberyjskimi, ale to zdjęcie, które Państwo widzą, zostało zrobione w innych okolicznościach. Z cesarzem Akihito i cesarzową Michiko wita się nasz znakomity reżyser Andrzej Wajda. Otóż Andrzej Wajda i jego żona Krystyna Zachwatowicz w 1994 bodajże czy 1993 roku powołali fundację, na podstawie której powstało Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. I właśnie para cesarska odwiedziła Kraków, odwiedziła to centrum i wita się z fundatorem, panem Andrzejem Wajdą. Proszę Państwa, to wszystko o dzieciach syberyjskich. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Jak święty mnicheł z Błyżeśków smątka głenił płeć uchłewścim i chłonicim krajsu i ja ci ten straszny rzecie westwyżył. Ty rzek smątek do kumpanci.
2: Dobrze, jest zrobiła, jest nad dzeciem i nad matką Jusą nie nanceła. Lepiej sam ledweny sprawę kunseć trzymać zbłekły i dać panu czorliście mu na chwileczką płekły. Czy jeść trochę płetka płyzą dyrpły nosy śmuli, to wennum tu sum do piekła przyndze beskłe siuli. Za to, że głęcno ćwiczą śmula czorny sztuci, wen jeś ziedom chrześcijański płetową na łyci wciora. Aby jeś świąksi mu nieścieżcy zaradzec, uwzanę są, żeby jego z tego świata zgładzec. Więc ją skłecił jaś do miastka, do żyć ci buźnice, we umołem ładni duzi kamnin z narożnice. Trzejaś sążnie był wesoci, piąc mniu w szerokłesce, ten kweźdy mu be człekłowi w mniozga płegniotł kłesce. Ale je, jak chudą dusią, gwę na plece włożył, i z nim hizie po powietrzu lejcy ziemi jak łeżył. Chcełem gwę, jak możeś zgadnąć gwesno na to, łyziec, benim pana czorliści gwę zeziecy we kłyżec. Ale ciem był nad siaseją, co idze do chłenic, ty mnie zaciun łed błeżeśków świąty mnichu głenic. I mnie swoją długą dzidą w jedno szturów piąty łeł za mną. Pójdześ sobie, stworzenie przeklęty! Jeśli temu nie dasz miru, co mo łaska w niebie, to jo wiecznie tym ziela za banda karył ciebie. Ty ja aby jemu łycec w prawą ziem płedunzią i ziem nad kłe noże namy i brusamy krążył. Ale amnią w jedno pandzył mnie na wsiedci stronę, ja śmiecą mnen cążur dwigił, decht mnie umanciony. Wsiądę drogą mnie zastywił, wsiądę za mną lejcy, ty ziem je, be kąsk sołdziec zdrzucił kamień z plecy. Ten niedalek górów łypot, co sa zwią hełmnice, na widać na mnil sydem w cały łekwelice. Tam, co leży głąbek w piesku na wiele wścim gruńce, także ciubek lesamiusiek mły łeswico słońce. Żegłe trzymał w ranku smantek łetim świadczą durę, którny głąbek moje łestry wecą na pazurę. Tereci ju mnie na plecach niecą, że łaskała wnet za sobą, ziem łestawił swiąty go mnichała. Także mlecył sochłytuśko jak piorun z łobłeku, prawie wcale nie widzę człowiecie mu łekły. Już za chwila głąbek w sobie skreła mnie ta góra i z tym kłyniec. Leno dychtych jeś mnie błele skóra. Ja, to prawda, nen archamniu nieźgił mnie na ziarte. Oto wsiadkłe za nos chmielna chłopi skłęły marty. Wiący sum na jego ziecy ju nie banda głedzu. Błebę mnie mój przeslodowca, mój się dali szkłedzył. Zawdę ciej bym kwele jego ryjzowył kwesso, a musiłbym głemistłe krój.

0: Zat spyrą mnil dokuła. Jutro znowu tam powietrze mniłbym są przejachac, bo tam w świece bydoj bądze wielgi grzyśnik zdechac, któren krzywdzę płelści nurt i Chrystusa wiara, więc mum rozkos begłe halac, aby cerpił karę. Jumu, żeśmy wynalezli stosowną robę, ta bądze w piekle czarownicą wiskę czorny kwetę. Widzisz, z nieba jo rycerza głerzec ju nie mogę, bo ju jutro bym so insiu musiał ebrać drogę. Ty trzy razy jemu głową mera przeswiotcięła i zataci mądry słowa smantka płechwyleła. Po tym razem całe boje za ręce chwecele i do piecior łesogórszych na dół są spuścele. Góra są za nimi slede zatrzasła z łoskwetem, a ty powstał wieldzi wicher połączony z grzmłetem. Tak zaociono byciec siumniec po górach i lasach, że jaś mocno całą zemnia trząsła sa w zowiasach. Ty na biednych głestomniuków wieldzi padłe strachy, bo im z chliwów i stodołów płezdyrało dachy. Wicher cygnął nieustannie w dalszą okolicę, a w chmielnie zerwu łęskłesła wysoką złonnica i ją wrzucił do jezora razem ze złonami. Chce do dziś jeślezi w głębi przekrete falamy. Wieram to, dlatego smantek sroził samny noce, ziejowiący nad Ciorlińścim niemniu taci młece.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta

0: klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
2: Biegł po całej checie i szukał dłużnicy, gdzie żył 10 lat temu, czy miał dzecni lice. Wchydy copnął sam, często jaż sam zaurocił, to ci scany, w nich izba białcieną ubecił. Chteś betu mieśku, z której stryjnen wej był notka, a w Petersburgu ju lata kłe mieszkała cotka. Dłużnice to nie była izba. Fortepiano? Na nim nuty i ksuści? Świetkłe pozrzecuny, nie dbało i tak płemank, nie płeziątk jaż miło. Story nie bełe, rącz ci, co wej tak zrobiłe. Tu sprzety klydzyrk biały, prawie stebla z dianty do łebucu, na stółka łepiarcym rozpianty, a na łek na gdenice, z fuska pychu bliści, płeconi nos, lewkweja, astre i proliści. Rizownik stanął w łeknie, tłe no widzę w łe. W sadze na zbirku, psiude zarosłym płekrzewą, był maletinci łegartk. Stegnama pożnianti, pełny krutów, anielści trywe, zilamiante. Na drzewianych plekach, na krzyż zbitych płotków, łiskały sable wiąści bleściatych stokrotków. Zygunci widzec było, prawie co pod luni. Sprzeci stoił full wede, wamburszk blasiany, len nigdy nie dało se uzdrzec łegrodnici. Prawie co była weszło, jeż zybają drzwiczci. Swizio szturchnianti. Krótko drzwiży je ślach nuści na piusku. Bez błeceka była i płęciości. Na piusku drobnym, sechim, biłym ciej bez snigu śpór wyrazny, lecenci. Bezgłednie się w biegu chłódcim był postawiony stopku maletinku. Przez kłego sole zemia trącił decht letinkłe. Rizownik długo w łeknie zdrzut stoją rojący, byśnima zawiwama kwiatów dychający, skarnia jaś na proliści kwestiże wej skłenił, łeciama cekawima płe wigłenach gonił. I znowa je na drobnych śpurach zatrzymił, meslił łonich i kłegłe bełe łodgodiwu. Przetrywka łecie dwignu, zbił im przyłodzywka, sprzetinigłe za płota, była młodu dzywka. Le błetnął płestaceja jaś do piersa kreje, płeka ziwu rymiona i kłupiciu sieja. Tak renole letwinka młodzie Sasie kopac. Nie słychał przed chłopama tak wepłucować. Tej chłód swiutka nie miała, założyła ręce na piersach, żeby przekryć tak seknia na kańce. Łese w kruze nie plotły leno, w kłepę myły i pokrancony, skrywuny w papilotci biły. Dziwno stroiłe głowa błełe tłysku słońca, skrzełe so jak na łebrusku świętych nip na kłuńcach. Twarze nie było widzec. Zwrócono na płele, szukała kłego słeka tam dalek na dole,

Łyzdrzała, usmiała sa, w ręce zakleskała i spłeta jak piły ptyśk na wyda zlecała, a wrniała łegroda przez płotci, przez kwiatę, płynim dyl łepiaty mosca na kłemnate. Nigle spłestrzek sa, wleca przez łekno świcącu chłódku, cechu i wnet kłociejbe wid miesiąca. Nucąc, chwycała seknia, biegłylka do zdrzadła, ciej wnym łyzdrza młodigłe, z ręci jej wypadła. Seknia, a twyś ze strachu i zwieniu zbladła. Twyś ryzownika dosta farwa jaś czerwoną, jak płerinkłewu gwiuzda, ciej sa spłetka zblunu. Sromisty, błeręk, chłecie zmruził i zacygnął. Chcę tej co zrzec, przepraszac, leno tegnął i copnął sa. Jak łaśka ksieknęła łzaśnie, niewyrazno, jak dziecko wylęknione we snie, młody ужасł sa. Bez żuleju i nie było. Siedł luz i czuł, jak serce jaś jemu walęło głośno i sumnie wiedział, czegły miało smiesiec, to dzewaczni zetkani, zawstedzac, czy cesiec.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Radia Norda FM.
1: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji, mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
2: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
1: No to by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
3: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
1: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9. Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy Polski, a dziś w kraju, kiedy mgła już opadnie, będzie słonecznie, zachmurzenie szykuje się niewielkie. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.

0: Bel-myślnik-pol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Reklama.
1: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
3: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie. No i Staszek, ale w maju jak wygląda?
4: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba stać, no i stoi.
5: Ten, co pilnuje?
6: Wganią owce do kosora. Oni przyjeżdżają.
4: No, a dojmy. Basa zaś musi też stanąć. No. Łognisko łospolić tam, wodę naloć do kotlika.

0: bawiać na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę trzy razy nawet chyba, nie?
0: Trzy razy doimy.
2: A co robicie z tym mlekiem? Gdzie?
0: Co robią?
3: Łascepki.
0: Łascepki se.
3: Syry, łascepki.
0: Brędze płatastego, nie? No takie różne smakowe. No.
3: A czym się odsypek od brędzy różni?
0: Brędza jest zmielona, mielony ser. Jest bunt, on potem kwaśnie i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo smaruje, nie? Bo...
3: A co to jest bunt?
0: Bunt to jest ser. U nas sery niektórzy nazywają bunt. Odsywać się.
2: Tak, odpocząć. Na tego noża?
4: Katem nóż.
0: Tu, krzewma.
2: Karol?
4: No, dajcie tego noża. No, to jest łoski ser.
0: Takie coś się wyrobią.
4: Takie
0: się wyrobią.
2: A wy jecie sami?
1: Dobra. Macie dość już, nie?
4: To jest łoski. Łoscepek.
2: Prawdziwy.
4: No, prawdziwy.
2: Macie dość.
4: To jest takie łoscepki, nie?
2: Piękny. No.
5: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy piątego dnia, właściwie już na takim finiszu odcinku całego, tego sześciodniowego, piątego dnia rano w naszym stadzie pojawiły się 4 nowe owce. Dlatego, że na trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie. I wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu, dlaczego ta jedyna no, nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No, no była prosta rzecz, przejście przez rów, 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne, a Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak: posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią

0: Będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów, a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z 5 dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
1: Łowca odpoczywają, nie? Jest taki okres pół godziny, nie? I musi łowca odpocząć.
2: Tam była fajna trawa, popasły się.
1: Popasły się. One też muszą odpocząć. To one nie jest takie, że ona non-stop bije. Ona też musi... Taki człowiek, no, zjeł obiad, to też kiedy se legną, nie? Na chwileczkę chodzi.
3: Jedne stoją, drugie leżą.
1: No, to różnie odpoczywają owce.
4: Jak chcą. Jedna, razy, druga.
3: No i co, jest ta twoja ulubiona gdzieś tutaj?
5: Jest.
3: Gdzie?
5: No nie wiem, czy ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
3: Ta, co stoi taka w
5: no. I tam za nią widzicie taką jasną, siwą?
3: No.
5: No to ta moja.
3: Bo tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się przerwa.
5: O, ta, no.
3: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
5: No ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za kse ją wziął.
3: I za swoje pieniądze ją kupił?
5: No za swoje.
0: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I popatrzymy na biznes, to się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubić ludzi, a kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą. Ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takich poświęceń. Jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznes, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem. Tak? No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to, do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.
3: A jak się zachowuje owca, która zaczyna chorować? Jak się zachowuje w stadzie?
1: To się nie pasi.
3: Nie pasi.
1: No, pierwsze co tu, one się pasą, wszystkie, a to się już nie pasi. I już w tej patrzy, widzi po niej, że hop, to się tej owcy już
2: Zacyno

0: No i jaś pecza zaszczyki dać, lekarstwa podać jej.
1: I jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność. I ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie. I to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, który ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej Soblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed Soblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety, ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek, te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu słuchaj, nagle stado zmienia kierunek, samo się steruje, słuchaj, zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie już tam w ogóle, wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz, bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu, no i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także super.
2: No a jak, gdzie piją owce?
0: No to w Płotycku się napiją. Mają, Płotycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało owce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po taki... I wybiera się im taki teren, co by się... Dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaś się napiją, zaś się popasą. Aj se legną. No i też, no i wełna ich chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem ich chroni, co by ich nie przypoleło, nie? W lecie, tak? Teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dysk to tam do skóry nie dochodzi.
3: Ma swoją temperaturę.
0: No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, o. Leje dysk i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jak łeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, od słonka.
4: To czasami tu one się chowały, nie?
0: Akceptowałem. No a reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, co by se zaś popijały, popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie z ich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z ich trzymał na słonku całe coś, nie? No bo to, no składa, no. Stój zej ty, słonku.
5: Była to czwarta część reportażu Serce pasterza. Do wysłuchania piątej części

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Karmić głodnych. Być może to Cię zaskoczy, ale przeciętna zachodnioeuropejska rodzina wydaje na karmę dla zwierząt domowych więcej niż na pomoc potrzebującym. A codziennie z powodu nędzy umiera na świecie 25 tysięcy dzieci. Codziennie. Co minuta. Proszę, posłuchaj tego. Mimo że nie masz na to ochoty, życie traci 17 dzieci. Wiem, że nikt z nas nie zmieni tego, jaki jest świat, z jego niesprawiedliwością i nędzą. Ale możemy zrobić coś, by uratować choćby kilka osób. Ale, tak wiele organizacji charytatywnych marnuje pieniądze. Może to i prawda. Jednak ludzie są gotowi na największe poświęcenia, by dobrze inwestować. Kupują akcje, grunty, śledzą wyniki finansowe firm, stopy zwrotu, ruchy na rynku. A gdybyśmy dokładali tyle samo starań, by zadbać o nasz fundusz na wydatki charytatywne? I nie mam na myśli drobniaków ze świnki skarbonki. Poczujmy, że nas to coś kosztuje. Jezus powiedział, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Co z tym zrobimy? Jak wygląda nasz fundusz na cele charytatywne?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Marsz Ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opasu.

0: Państwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
1: Brakuje słów, myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
2: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
0: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
3: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles. Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Czy byłeś w takim kościele? Czy byłeś kiedyś w kościele, w którym wstaje się podczas śpiewania? Mówią na to uwielbienie. W porządku. Wstają więc na uwielbienie, śpiewają. Ale kiedy się rozglądasz, widzisz, że facet dwie ławki dalej ziewa. A tamta kobieta zajmuje się swoim telefonem. Oczywiście nie wszyscy się tak zachowują. Ale kiedy patrzysz wokół, większość z nich wygląda, cóż, na trochę znudzonych. Tak jakby tylko stwarzali pozory. Też to zauważyłeś? Uwielbienie. Czy to nie znaczy, że śpiewają dla Boga? Zastanawiam się, co on sobie myśli. Zastanawiam się, jak on się czuje, jeśli w ogóle coś czuje. Zastanawiam się, co by miał do powiedzenia, gdybyśmy mogli przeprowadzić z nim wywiad na ten temat. Nie wiem. Jeśli uwielbienie jest tym, co mi się wydaje, że jest, czy to by nie oznaczało, że Bóg chciałby, żeby zaangażowane było w nie nasze serce?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Reklama.

0: Miłość mocna jak skała. Miłość. Ileż to piosenek i wierszy o niej napisano? Chyba miliony. Skoro słuchasz radia, to doskonale wiesz, że zdecydowana większość piosenek mówi właśnie o tym. O miłości. Dlaczego poświęcamy jej aż tyle uwagi? Dlaczego reklamodawcy namawiają nas do zakupu swoich produktów, kusząc obietnicą szczęśliwej miłości? Dlaczego to miłość wprawia nasz świat w ruch? Chodzi o to, że każdy chce być kochany. Chcemy bliskich więzi z innymi ludźmi. Pragniemy też tej wyjątkowej więzi z drugą ludzką istotą, mężem czy żoną. Jest też miłość na innych poziomach. Między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, między przyjaciółmi. Gdy kochamy, otwieramy się i odsłaniamy. Niemal zawsze miłość kogoś rani. Ale istnieje miłość szczególna. Miłość Boga Ojca do Jego dzieci. Ona nigdy nie zawodzi. Jest niewzruszona, jak skała. A nawet gdyby góry zachwiały się i runęły, mówi prorok Izajasz, to miłość Boga do nas pozostanie niewzruszona. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolejne.

0: sekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Test wiary. Czasami Bóg sprawia wrażenie naprawdę nierozsądnego. Weźmy na przykład tę sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta spoza narodu wybranego. Przychodzi i prosi Jezusa o wypędzenie demona z jej córki. Właściwie to go błaga. Na to Jezus odwraca się i praktycznie, cóż, najwyraźniej mówi jej, żeby spadała, bo nie jest Żydówką. Mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą, wręcz nazywa ją psem, co było żydowskim określeniem pogan. Całkiem gburowate zachowanie. Ale ona odpowiada, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. W tym momencie Jezus uwolnił jej córkę. Czasami Bóg wydaje się chować za naprawdę okrutnymi okolicznościami. Niekiedy z naszej perspektywy wyglądają one na kompletnie niedorzeczne. Ale zastanawiam się, czy w tych momentach nie pomaga nam on rozstrzygnąć we własnych sercach, na ile poważnie go traktujemy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Reklama.

0: Wyschnięta rzeka. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale ja nieraz mam wrażenie, że tracę napęd. Co przez to rozumiem? Bez względu na to, jaka jest nasza rola życiowa, czy to w domu, czy w pracy, dzień po dniu dajemy coś z siebie i czujemy, że mamy coraz mniej energii. Nawet jeśli wyjeżdżamy gdzieś na urlop, żeby z powrotem naładować akumulatory, to jednak w jakiś dziwny sposób czujemy ciągle zmęczenie. Emocjonalne, duchowe. Pustka. Poczucie, że nie mam już nic więcej, co mógłbym z siebie dać. Jesteś mamą nastoletnich dzieci. I wychowywanie z pewnością wymaga wiele zasobów energii. Albo jesteś ojcem, głową rodziny, za którą czujesz się odpowiedzialny. I nie masz pojęcia, jak zdołasz przebrnąć przez kolejny dzień. Któregoś dnia budzisz się i stwierdzasz, że zamiast rzeki jest tylko wyschłe koryto. Nie masz nic, co mógłbyś z siebie dać. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Rzeki. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę. Autopromocja.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
5: Z tej strony znowu

0: apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
1: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
2: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
1: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów. Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23. Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
2: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
4: Zostanie przeniesiona

0: do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
1: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś sporo słońca, a temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.

0: 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporowski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
6: Szef administracji obwodu zaporowskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
5: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
7: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy.

0: W kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
1: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy. Zachmurzenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 20.
1: Gdy były w drodze, kilku strażników dotarło już do miasta i o wszystkim, co się stało, donieśli arcykapłanom, którzy zwołali naradę z członkami Rady Najwyższej. Na tej naradzie postanowili przekupić żołnierzy, nie żałując pieniędzy. Kazali im rozpowiadać, że w nocy, gdy sen ich zmorzył, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało. Nawet gdyby gubernator dowiedział się o tym, nic wam nie grozi. My go o wszystkim uprzedzimy. Wzięli więc pieniądze i zrobili tak, jak im polecono. Taka wersja rozeszła się wśród Żydów i znana jest do dziś. 11 uczniów poszło do Galilei na tę górę, gdzie Jezus wyznaczył spotkanie. Kiedy go zobaczyli, oddali mu pokłon, ale niektórzy mieli wątpliwości. Jezus zbliżył się do nich i powiedział: została dana mi władza w niebie i na ziemi. Wy zaś ruszajcie w drogę. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami, aż do skończenia świata.

innymi, w jaki absurd uwierzy ślepe uprzedzenie, by nie uwierzyć w prawdę. Słowa te pokazują nam również niewiarę w sercach niektórych uczniów Jezusa i to, jak trudno im było uwierzyć. Wreszcie przeczytane wersety przedstawiają nam jedne z ostatnich słów, jakie Jezus wypowiedział, będąc na ziemi. Została mi dana cała władza w niebie i na ziemi. Apostoł Paweł tę samą prawdę przedstawił Filipianom. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chrystus jako Syn Człowieczy został uczyniony dziedzicem wszechrzeczy. Jest on pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Zbawienie każdego człowieka zależy od Niego. To On jest źródłem miłosierdzia, łaski, życia, pokoju. To dla tej radości wycierpiał krzyż. Chrystus jest tym, kto ma klucze śmierci i piekła. Chrystus jest jedynym namaszczonym kapłanem, który może dać rozgrzeszenie grzesznikom. Jezus jest jedynym źródłem żywych wód, w których można zostać oczyszczonym. Chrystus jest jedynym Zbawicielem, który może dać upamiętanie i odpuszczenie grzechów. To w Nim zamieszkała cała pełnia. On jest drogą, drzwiami, światłem, życiem, pasterzem. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

Wy zaś ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Uczniowie nie mieli pozostawić swojej wiedzy dla siebie, ale przekazać ją innym. Nie powinni myśleć, że zbawienie zostało objawione jedynie dla Żydów, ale mieli uczynić je znane całemu światu. Mieli uczynić uczniami wszystkie narody i powiedzieć mieszkańcom całej ziemi, że Chrystus umarł za grzeszników. To polecenie Jezusa jest nadal w mocy. Nadal obowiązuje każdego ucznia Chrystusa. Gdy tego nie czynimy, możemy zapytać, gdzie jest nasza wiara, nasza miłość i troska o innych. Jeżeli chrześcianin nie pragnie oznajmiać światu Ewangelii, to najprawdopodobniej sam nie poznał jej wartości i mocy. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus mówi apostołom, by chrzcili tych, którzy staną się uczniami Jezusa. Gdy czytamy te słowa, trudno jest pojąć tych, którzy mówią, że chrzest nie jest konieczny. Jest to czynność, która ma być wykonana wobec wszystkich, którzy przyłączają się do Kościoła Chrystusa. Ten zewnętrzny chrzest nie jest absolutnie niezbędny do zbawienia, widać to wyraźnie w sytuacji pokutującego Łotra. Znalazł się on z Jezusem w raju, nie będąc ochrzczonym. Sam obrzęd chrztu często nie przynosi żadnych korzyści, tak stało się w przypadku Szymona Czarnoksiężnika. Mimo chrztu pozostał pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Ale pogląd, że chrzest jest sprawą drugorzędną, jest sprzeczny z nauką Pisma Świętego. Ze słów Jezusa o chrzcie wynika konieczność publicznego wyznania wiary w Chrystusa. Nie wystarczy być takim ukrytym, tajnym uczniem. Mamy bez wstydu pokazać ludziom, kim jesteśmy i komu służymy. Nie możemy zachowywać się tak, jakbyśmy nie chcieli, by ludzie wiedzieli, że jesteśmy chrześcijanami. Mamy brać każdego dnia swój krzyż i wyznawać swojego mistrza przed światem. Jezus mówi, kto bowiem wstydzi się mnie, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.

Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Te słowa pokazują bezużyteczność chrześcijaństwa jedynie z nazwy, formy i tradycji. One pokazują, że tylko ci są prawdziwymi chrześcijanami, którzy żyją w praktycznym posłuszeństwie Jego słowom i dokładają starań, by czynić to, co On rozkazał. Przed wielu laty zapytano Gandhiego, indyjskiego prawnika, filozofa, polityka, męża stanu, dlaczego nie został chrześcijaninem. Odpowiedział: bo jeszcze nie przysłaliście do naszego kraju tych prawdziwych chrześcijan. Woda chrztu, chleb i wino w czasie Wieczerzy Pańskiej same nie zbawiają ludzkiej duszy i nie zmieniają jej. Chodzenie do kościoła, słuchanie chrześcijańskiego zwiastowania, intelektualna zgoda z prawdami Ewangelii nie przyniosą żadnej korzyści, jeśli nasza wiara nie posunie się o krok dalej. Jakie jest nasze życie? Jakie jest nasze codzienne zachowanie w domu i poza domem?

Czy kazanie na górze jest moją zasadą i standardem mojego życia? Czy dążę do naśladowania przykładu Chrystusa? To pytania, na które musimy odpowiedzieć twierdząco, jeśli chcemy dowieść samym sobie, że jesteśmy narodzonymi na nowo Bożymi dziećmi. Jedynym dowodem, który to potwierdza, jest posłuszeństwo. Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Jesteście moimi przyjaciółmi, mówi Jezus, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami aż do końca świata. Nie można znaleźć słów, które byłyby bardziej pocieszające, wzmacniające niż te. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie powinni uchwycić się tych słów i przechowywać je w swojej pamięci. Chrystus jest z nami zawsze. On przyszedł, by stać się Emanuelem, Bogiem z nami, gdy pierwszy raz przyszedł na świat. Teraz oświadczył uczniom, że będzie Emanuelem, Bogiem z nami, gdy jego ziemska służba zbliża się do końca i za chwilę opuści świat. On jest z nami codziennie, by nam przebaczać, uświęcać nas, wzmacniać, bronić, prowadzić. On jest z nami w smutku i radości, chorobie i zdrowiu, w życiu i w śmierci, w czasie i wieczności. Cokolwiek się stanie, nigdy nie będziemy całkowicie opuszczeni i osamotnieni. Chrystus jest zawsze z nami. Możemy patrzeć na grób i mówić z Dawidem: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Możemy spoglądać na grób i mówić z apostołem Pawłem: zawsze z Bogiem będziemy. To On tak powiedział i On tego dotrzyma. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Być prawdziwym chrześcijaninem to mieć wszystko. Nikt nie ma takiego króla, takiego kapłana, takiego wiernego towarzysza i tak niezawodnego przyjaciela jak prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy

0: Reklama.
1: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.
2: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
3: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
2: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stefan Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9 miejsce. Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopni, a więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na

0: krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby. Trochę silniej może powiać na zachodzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: cuda.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
4: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
3: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
2: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn. Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
0: Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Słuchać radia, radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja.
2: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, potem jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
3: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
4: Tak?
3: Reprezentacja Polski, tak.
4: Długo już czekacie?
5: No z godziny czekamy.
3: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
5: Lot Gold.
3: Lot Gold właśnie, tak.
4: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
5: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
6: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
4: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
7: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
2: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby, na zachodzie tylko umiarkowany.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl.

Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy

0: pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobryzyń, a i co? No i jesień nie umumę taką oficjalną, urzędową, kalendarzową. Łożniwi na jej za nama, a czas na kartofel bale. Jak już wiemy, jest kuka siebie są grzebę, ale grzeba ma brzecha nie napchysz. Do napchani są mumę bulwę i to prawie ne bulwę sadzum chlopa. To znaczy neprzód chlopi bulwę sadzum, a tej bulwę sadzum chlopów. A jak chce ta so dowiedzieć, co to znaczy, to musi ta dojdać do kińca dysysi gytci. Jewa ma rzeka, że je merychtyś bulwieś. To znaczy, że bulwę baro, ale to baro libia. I mogą to bez bulwę ważony, mogą to bez bulwę piekli, a płyt piekli, mogą bez bulwę sztympuny z kwaśtym mleka, mogą bez bulwę ze śledza, mogą bez jakłe płylci, mogą bez jakłe plince, mogą bez jakłe kluści, mogą bez jakłe bulwowe zypa, mogą bez jako frytci, mogą bez tyś jakłe chipse. Kłe pylni bez bulwów to nie je pylni. I stało wychede, że pylni jej ubaro dywno nie jed. Le to je nic, to je blustaci malinci widz. A pamięta kto we kłepci szkweli? Przude lat za komunę, każda jedna klasa musia chłod rys na jesień na we kłepci jahac. Cyńśkę to bela robota, ale przynajmniej młody człowiek nie uczył się dobrze wybierać, a przebierać. Podgnity wek meli dosadzeni, a wieldzi do jedzeni. Prr, jeś rys. Podgnity ni wek le do głeżelnie, a z głeżelnie to szpirt dalo. A że jeło belo malo, to nie jedni miele doma takie aparatyra, wiaci inne procenta mógł sojeś zrobić. Jo, i tak łed bulwów me weśle zys na niebezpieczni time. Doch webirani, przebirani, a procenta to doch nie je nic kisiłe, jak brzydkie polityka. Brr, fe, lepiso wzic za nełka kaszepści słówków. Tak tej, łyżni winę, dożynki, jestkły, jedzenie, grzebę, grzyby, bulwę, ziemniaki, dojdac, poczekać, ważony, gotowane, z kwaśnym mlika, z maślanką, płylci, ziemniaki w mundurkach, pylni, obiad, sztympuny, ubite, widz, żart, wek, precz, szpirt, spirytus, time, tematy. No i na kuńcowi kuńc musia wedel macie, co to znaczy, że bulwę sadzą chlopa. To je prosty. Czej chlop bulwę i to je coryska wiksi w brzechły. A co, ne co? Wieldzi brzech to nie je grzych, lełe chruna bulewków. Jo, a was otrzymi tace pozdrów, do uciecy za tydzień waj rumk.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama. You can't touch this.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
1: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
2: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
3: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
0: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
4: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
0: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii. Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni cieplej, na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
5: Norda

0: z nich.
1: Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1,

0: masła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, Norda FM.
1: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w

0: przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
1: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
2: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
1: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
0: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
3: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda. Dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
0: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki w...

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego, w tym roku ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
5: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś czy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
4: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
3: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego. W tym roku zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
3: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
7: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady, znaczy klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
3: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zakres.

zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens. Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach w całym kraju od 18 do 22 stopni, przeważnie cieplej na zachodzie do 24. Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim włoskim. Ofiara to 30-latek, on i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony transportujące żywność, przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2000, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku. W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju.

0: 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część czwarta.
4: A może powiedzcie wszystkim jeszcze, jak wygląda plan dnia pasterza? Na wypasie. Ale w maju jak wygląda?
5: No i tak, coś i po trzeciej, no. Pół do czwartej trzeba stać, no i stoi.
6: Co pilnuje?
7: Wgania łowce do kosora. Oni przyjeżdżają.
5: No, a dojmy. Baca zaś musi też stanąć. No. Ognisko łospolić tam, wodę naloć do kotlika.

0: Bawiec na dłużej, nie? No bo mają więcej mleka.
1: No i na wiosnę 3 razy nawet chyba, nie?
0: 3 razy doimy.
2: A co robicie z tym mlekiem? Gdzie?
0: Co robią?
3: Łascepki.
0: Łascepki se.
3: Sery, łascepki.
0: Brędzę płatasz tego, nie? No takie różne smakowe.
3: A czym się odsypek od brędzy różni?
0: Brędza jest zmielona, mielony ser. Jest bunt. On potem kwaśnieje i mieli się go i smaruje się go po kanapce. Nie kraje, bo smaruje, nie? Bo...
3: A co to jest bunt?
0: Bunt to jest ser. U nas sery, niech

0: Takie
1: się robi. Zimne,
0: to jest takie, nie?
2: A wy jecie sami?
3: Jedzie. Dobra,
4: macie dość już, nie? No.
1: To jest łowcy. Łoscepek.
2: Prawdziwy.
1: No, prawdziwy.
3: Czy macie dość? No.
1: Ja raz to jest takie łoscepki,
2: nie? Piękny. No.
5: Najważniejszą rzeczą dla owcy jest to, aby pasterz był przewidywalny. I dla owcy pasterz, który jest przewidywalny, to jest taki, któremu ona ufa i któremu wierzy i za którym podąża bez szemrania, bez ociągania się, bez jakichś własnych pomysłów. Owce, podobnie jak ludzie, są bardzo różne i przez te 6 dni widziałam wszystkie możliwe odcienie i kategorie zwyczajów, specyficznych upodobań, charakterów, ale też historii, bo owce też mają swoje historie, które powodują, że są jakieś. I to pięknie zauważyliśmy 5 dnia.

0: trasie w pewnej miejscowości jakiś gospodarz, który bardzo dobrze zna tutaj Szczechowiczów, poprosił, żeby zabrać jeszcze jego 5 owieczek w ten Redyk. Krótka trasa została do przejścia, więc zabierzcie. No i zabraliśmy te owce. No i 4 owce z tych 5 dość dobrze weszły w to stado i zaczęły ładnie iść i tak było widać, że no podążają. Natomiast jedna z tych owiec, najstarsza, no zachowywała się przedziwnie. Chodziła 30-40 metrów za stadem, rozglądała się na boki, w ogóle nie jadła prawie. Zatrzymywała się, patrzyła do góry, na boki, za siebie i wiesz, jak 50 raz biegniesz za taką owcą, żeby ją zagonić do stada, to już w pewnym momencie już masz dość. I tak rozmawiałam właśnie z Krzysztofem o tej owcy i się śmialiśmy trochę. No muszę powiedzieć z przykrością, że no już mieliśmy dość tej owcy i traciliśmy cierpliwość. I tak się trochę śmialiśmy z niej, czy ona jest pełnosprawna intelektualnie, ta owca. No bo dlaczego ta jedyna, po prostu, dlaczego ta jedyna no nie może w jakiś sposób dołączyć tego stada? No ile razy możemy po nią wracać, wiesz, nie? Ona nie potrafiła przejść jakiejkolwiek przeszkody. No, no była prosta rzecz, przejście przez rów, 2 metry, a ona nie mogła w to trafić. No i mówimy Staszkowi, który większą część tego rydyku właśnie prowadził te owce, o tym właśnie przypadku i się śmiejemy, że być może to jest owca, która ma jakieś ograniczone zdolności intelektualne. A Staszek, który ma doświadczenie kilkudziesięciu lat, bo od dziecka uczył się od swojego ojca seniora właśnie pasterstwa, popatrzył na tą owcę i powiedział tak. Posłuchajcie, to jest owca zagrodowa. Ona nigdy nie była na wolności. Ona zawsze dostawała gotowe jedzenie w postaci suchego, spleśniałego siana. I ona się tak zachowuje, ponieważ ona pierwszy raz w życiu w ogóle wyszła poza swoją zagrodę. Pierwszy raz w życiu może sobie wybrać, co będzie jadła i wybiera sobie ze świeżych rzeczy i nie wie, co wybrać, bo nie wie, co jest dobre, bo już nie pamiętała, jak to jest. No i tak z nią będzie. No i naszą radością było to, jak 6 dnia owca chodziła za nami 5 metrów, a nie 20. Więc to wiesz co, to jest taka piękna historia właśnie o tym, jak nie wolno nikogo skreślać. Ale trzeba naprawdę, zanim się człowieka oceni, trzeba poznać historię. I dopiero jak poznaliśmy tą historię tej owcy, tej z 5 dnia właśnie, no to ja zrozumiałam, że to stado to jest po prostu organizm, w którym się wszystko dzieje. Ale mimo wszystko tam nie ma agresji w ogóle w tym stadzie. Tam nie ma agresji. Owce, to co powiedział mi Staszek, co było niezwykłe, powiedział, że to jest niezwykłe, że w stadzie owiec nie ma wykluczania się nawzajem. Tam jednak stado jest takim organizmem, który się akceptuje, który się wspiera.
1: Łapca ład podsywają, nie? Jest taki okres pół godziny, nie? I musi łapca ład podsiąć.
2: Tam była fajna trawa, popasły
1: się. Popasły się. One też muszą ład podsiąć. To one nie jest takie, że ona non stop bije. Ona też musi, taki człowiek, no zjeł obiad, tu też kiedy se legną, nie? Na

0: Jest.
1: Gdzie?
2: No nie wiem, czy ją uwidzicie. Widzicie? Jak jest tam biało, nie? Łowca.
1: Ta, co stoi taka w
2: No. I tam za nią widzicie taką jasną? Siwą?
1: No.
2: No to ta moja.
1: Bo tam, tamta jest taka szara następna, a to przed tą szarą, tak, stoi? To teraz się przerusza.
2: O, ta, no.
1: Fajnie. A dlaczego tak ją lubisz, tą szarą swoją? Co w niej takiego jest?
2: Ja ją se kupił. Ona mi się podobała u jednego gospodarza. To za kse ją wziął.
1: I za swoje pieniądze ją kupił?
2: No, za swoje.
3: Myślę, że to co innego się gdzieś we mnie pojawiło, to to, że jakby zrozumiałam, że kochanie ludzi, których ci powierzono, jest najważniejszym zadaniem. I jak popatrzymy na biznes, to się w ogóle nie używa słowa miłość, to jest zakazane, to jest takie tabu, wiesz, nie? Ja bym chciała to tabu trochę, wiesz, zdjąć, nie? Bo na rozmowach rekrutacyjnych właśnie tak zdałam sobie sprawę z tego, to też mnie skonfrontowało, że powinno być takie pytanie do potencjalnego kandydata do rady nadzorczej na przykład, czy pan kocha ludzi, nie? Więc mnie to też skonfrontowało, że oczywiście ja jestem ludziolubem i wiedziałam, że jestem ludziolubem, jak jechałam, prawda, na ten redykt, ale lubię ludzi, a kochać ludzi to jest zupełnie coś innego, bo pasterz, gdyby tylko lubiał owce, to zostałby hodowcą. Ale ze względu na to, że on kocha to wszystko, co jest w pasterstwie, i kocha w tym owce, dlatego jest skłonny do takiej

0: ich poświęceń, jakby nie masz tej miłości do ludzi, to się nie poświęcisz im, nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności, tylko weźmiesz częściową odpowiedzialność za nich i za sprawy. I to zmienia całkowicie kształt przywództwa. Natomiast jak jest tam miłość, to nagle się okazuje, że masz większą pojemność na wysiłek, możesz więcej unieść, możesz więcej wziąć odpowiedzialności, zaczynasz mieć większe zaufanie do ludzi. Oczywiście przeżywasz też frustrację, rozczarowania i masz biznę, jasne. Pasterstwo nie jest różowe, to nie jest like a Barbie, tak, gdzie wszystko jest zawsze super. Też są rozczarowania, też są sytuacje trudne, kiedy trzeba rozstać się z owcą, która po prostu no, nie funkcjonuje w stadzie i nie prosperuje i obciąża innych i wtedy trzeba oczywiście rozwiązać ten problem. Tak. No, takie sytuacje też są i też mi to opowiadali. Więc ta druga konfrontacja to jest konfrontacja właśnie w obszarze tego, co znaczy tylko lubić ludzi, a co znaczy kochać ludzi i z tego miejsca kochania ludzi przewodzić. To kolejna rzecz to jest to, że konfrontuję bardzo mocno chociażby ten aspekt, że w pasterstwie nie jesteś właścicielem ludzi, nie jesteś właścicielem ziemi, nie jesteś właścicielem owiec, nie jesteś właścicielem niczego. I to, co oni mówią, wiesz, jak nie jesteś właścicielem, to znaczy, że musisz jeszcze bardziej zadbać. A my w tym kontekście biznesowym mówimy odwrotnie. To są moi ludzie, to są moje etaty. Nie? Mam tyle i tyle ludzi zatrudnionych u mnie. Nie? A to nieprawda, to nie są nasi ludzie. To są ludzie, których nam powierzono z jakiegoś powodu. I naszą odpowiedzialnością jest sprawić, aby oni zrealizowali jakby maksymalnie to do czego są zatrudnieni, do czego są powołani i mamy tworzyć im warunki. To jest to.
1: A jak się zachowuje owca, która zaczyna chorować? Jak się zachowuje w stadzie?
2: To się nie pasi.
1: Nie pasi.
2: No, pierwsze co tu, one się pasą wszystkie, a to się już nie pasi. I już w tej patrzy, widzi sponizę. A hop, to się tej owcy już zaczyna dolegać, nie? No bo się nie pasi, nie? No i raz te trzeba zoszczyki dać, lekarstwa podać jej.
0: Jak rozmawiałam w trakcie tych 6 dni ze Staszkiem, z Tadeuszem, z Krzysztofem, to tak wyraźnie słyszałam, że dla nich wolność w pracy pasterza jest tym, co najbardziej ich pociąga w tej pracy. I jak pasterz idzie przez wsie, przez góry i widzą go mieszkańcy, turyści, to dlaczego ludzie zatrzymują się i tak po prostu uśmiechają się do tego widoku pasterza z owcami i niektórzy robią zdjęcia, niektórzy robią filmy, ale wszyscy po prostu mają bardzo pozytywne uczucia, dlatego że widzą w tym wolność i ludzie tęsknią za wolnością i poszukują tej prawdziwej wolności całe życie i to podobnie jak owce. Owce też kilka miesięcy swojego życia zawsze czekają na ten moment wyjścia. Oczywiście boją się, nie wiedzą, czy dadzą radę. To jest 6 dni, to jest 150 kilometrów. Ja sama ledwo dawałam radę owce po zimie. Też mimo tego, że one są stworzone do takich podróży, bo to jest polska owca górska, która ma w swoich genach i DNA bieganie po górach. No ale jednak one po zimie no, troszeczkę są słabsze. No ale tutaj, żeby do tego terenu dojść, do tej Soblówki i spędzić tam 6 miesięcy wspaniałych aż do połowy października, bo te stado wraca dopiero w połowie października, no to trzeba jednak tego wysiłku dać siebie dużo i pokonać trochę różnych obaw. Ale idą w ten redyk, bo tęsknią za tą wolnością i wiedzą, że do tej wolności ten pasterz im ich doprowadzi. I zresztą, gdybyś ty zobaczył ostatni odcinek przed Soblówką, jak wyglądał. Ja po prostu żałuję, że ja nie nagrałam już, bo ja nie miałam baterii już w telefonie w tego dnia niestety. Ale posłuchaj, owca rozpoznaje, że to już jest ostatni odcinek. Te, które chodzą regularnie, bo one chodzą w kwietniu i w październiku, nie? Więc jakby te, które chodzą regularnie w któryś rok, no to one rozpoznają, że to zaraz jest ich ten raj, nie? Więc po prostu, słuchaj, nagle stado zmienia kierunek. Samo się steruje, słuchaj. Zaczynają podchodzić w prawo, w lewo i do góry. Ja mówię, Staszek, one ci skręcają. A on mówi, no bo tam mamy iść, nie? Czyli zobacz, na ostatnim odcinku pasterz odpuszcza już prowadzenie, bo widzi, że one już wiedzą, gdzie iść. I on sobie tam z boku idzie już tam w ogóle wolno sobie szedł, przecież on szedł wtedy 20 kilometrów już, nie? Tego dnia, albo i więcej, słuchaj. I przez 6 dni, nie? Więc przejmują dowodzenie, kontrolę przejęły, poszły, słuchaj, my tylko tam za nimi, wiesz, gdzieś tam z boku. No i wbiegły na tą swoją ukochaną polanę, na Soblówkę. Na tej Soblówce oczywiście jest ich dom i z tej Soblówki one codziennie sobie wyruszają na takich 6 różnych wzgórz. bo tam właściwie już za tym pasmem jest Słowacja już, także ale teren jest ogromny i naprawdę fantastyczny dla owiec. Bardzo taki

0: rozległy teren, niewielka liczba domostw w ogóle, więc tam te miejsce jest świetne do wypasu. No i obok są te szlaki turystyczne na tą górę wielką, rycerzową, nie? Także super.
1: No a jak, gdzie piją owce?
2: No to w Płetycku się napiją. Mają, płetycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płetę nie chce pić. A teraz tak mało owce już piją. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to tutaj się idzie po taki po, i wybiera się im taki teren, co by się dużo wody jest, więcej. One sobie tak przechłodzą, zaj się napiją, zaj się popasą. Aj se legną. No i też, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by ich nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie, ale przed dyscymi chroni, to dys to tam do skóry nie dochodzi.
1: Ma swoją temperaturę.
2: No, jak leje, to one są właśnie takie łowce, widzisz? Tak, jak tu widzisz, o. Leje dys i ona se płyta, to woda se skapuje, tu se skapuje, tu se skapuje. Tam troszeczkę jak łeczkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, te upałe, to tak samo i kto wełna chroni, łodzłonka.
3: To czasami to one się chowały, nie?
2: Na resztę jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, co by se zaś popijały, popasą się, zaś se do cienia wlezą. No bo nie będzie zik, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie zik trzymał na słonku całe, co z nie, no bo to, no składa, no. Stój zejty, słonku.
4: Była to czwarta część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania piątej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
5: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.

0: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
1: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
2: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodów komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
1: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
0: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
3: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia. Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie.

0: do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
1: Norda FM.

Słuchajcie radia, radia Norda FM. We will rock it.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
4: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 20.
1: Gdy były w drodze, kilku strażników dotarło już do miasta i o wszystkim, co się stało, donieśli arcykapłanom, którzy zwołali naradę z członkami Rady Najwyższej. Na tej naradzie postanowili przekupić żołnierzy, nie żałując pieniędzy. Kazali im rozpowiadać, że w nocy, gdy sen ich zmorzył, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało. Nawet gdyby gubernator dowiedział się o tym, nic wam nie grozi. My go o wszystkim uprzedzimy. Wzięli więc pieniądze i zrobili tak, jak im polecono. Taka wersja rozeszła się wśród Żydów i znana jest do dziś. 11 uczniów poszło do Galilei na tę górę, gdzie Jezus wyznaczył spotkanie. Kiedy go zobaczyli, oddali mu pokłon, ale niektórzy mieli wątpliwości. Jezus zbliżył się do nich i powiedział: została dana mi władza w niebie i na ziemi. Wy zaś ruszajcie w drogę. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami, aż do skończenia świata.

Fragment ten kończy zapis Ewangelii według świętego Mateusza. Pokazuje on między innymi, w jaki absurd uwierzy ślepe uprzedzenie, by nie uwierzyć w prawdę. Słowa te pokazują nam również niewiarę w sercach niektórych uczniów Jezusa i to, jak trudno im było uwierzyć. Wreszcie przeczytane wersety przedstawiają nam jedne z ostatnich słów, jakie Jezus wypowiedział, będąc na ziemi. Została mi dana cała władza w niebie i na ziemi. Apostoł Paweł tę samą prawdę przedstawił Filipianom. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chrystus jako Syn Człowieczy został uczyniony dziedzicem wszechrzeczy. Jest on pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Zbawienie każdego człowieka zależy od Niego. To On jest źródłem miłosierdzia, łaski, życia, pokoju. To dla tej radości wycierpiał krzyż. Chrystus jest tym, kto ma klucze śmierci i piekła. Chrystus jest jedynym namaszczonym kapłanem, który może dać rozgrzeszenie grzesznikom. Jezus jest jedynym źródłem żywych wód, w których można zostać oczyszczonym. Chrystus jest jedynym Zbawicielem, który może dać upamiętanie i odpuszczenie grzechów. To w Nim zamieszkała cała pełnia. On jest drogą, drzwiami, światłem, życiem, pasterzem. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.

Wy zaś ruszajcie w drogę, pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Uczniowie nie mieli pozostawić swojej wiedzy dla siebie, ale przekazać ją innym. Nie powinni myśleć, że zbawienie zostało objawione jedynie dla Żydów, ale mieli uczynić je znane całemu światu. Mieli uczynić uczniami wszystkie narody i powiedzieć mieszkańcom całej ziemi, że Chrystus umarł za grzeszników. To polecenie Jezusa jest nadal w mocy. Nadal obowiązuje każdego ucznia Chrystusa. Gdy tego nie czynimy, możemy zapytać, gdzie jest nasza wiara, nasza miłość i troska o innych. Jeżeli chrześcijanin nie pragnie oznajmiać światu Ewangelii, to najprawdopodobniej sam nie poznał jej wartości i mocy. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus mówi apostołom, by chrzcili tych, którzy staną się uczniami Jezusa. Gdy czytamy te słowa, trudno jest pojąć tych, którzy mówią, że chrzest nie jest konieczny. Jest to czynność, która ma być wykonana wobec wszystkich, którzy przyłączają się do Kościoła Chrystusa. Ten zewnętrzny chrzest nie jest absolutnie niezbędny do zbawienia, widać to wyraźnie w sytuacji pokutującego Łotra. Znalazł się on z Jezusem w raju, nie będąc ochrzczonym,

Sam obrzęd chrztu często nie przynosi żadnych korzyści, tak stało się w przypadku Szymona Czarnoksiężnika. Mimo chrztu pozostał pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Ale pogląd, że chrzest jest sprawą drugorzędną, jest sprzeczny z nauką Pisma Świętego. Ze słów Jezusa o chrzcie wynika konieczność publicznego wyznania wiary w Chrystusa. Nie wystarczy być takim ukrytym, tajnym uczniem. Mamy bez wstydu pokazać ludziom, kim jesteśmy i komu służymy. Nie możemy zachowywać się tak, jakbyśmy nie chcieli, by ludzie wiedzieli, że jesteśmy chrześcijanami. Mamy brać każdego dnia swój krzyż i wyznawać swojego mistrza przed światem. Jezus mówi: kto bowiem wstydzi się mnie, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.

uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Te słowa pokazują bezużyteczność chrześcijaństwa jedynie z nazwy, formy i tradycji. One pokazują, że tylko ci są prawdziwymi chrześcijanami, którzy żyją w praktycznym posłuszeństwie Jego słowom i dokładają starań, by czynić to, co On rozkazał. Przed wielu laty zapytano Gandhiego, indyjskiego prawnika, filozofa, polityka, męża stanu, dlaczego nie został chrześcijaninem. Odpowiedział: bo jeszcze nie przysłaliście do naszego kraju tych prawdziwych chrześcijan. Woda chrztu, chleb i wino w czasie Wieczerzy Pańskiej same nie zbawiają ludzkiej duszy i nie zmieniają jej. Chodzenie do kościoła, słuchanie chrześcijańskiego zwiastowania, intelektualna zgoda z prawdami Ewangelii nie przyniosą żadnej korzyści, jeśli nasza wiara nie posunie się o krok dalej. Jakie jest nasze życie? Jakie jest nasze codzienne zachowanie w domu i poza domem? Czy kazanie na górze jest moją zasadą i standardem mojego życia? Czy dążę do naśladowania przykładu Chrystusa? To pytania, na które musimy odpowiedzieć twierdząco, jeśli chcemy dowieść samym sobie, że jesteśmy narodzonymi na nowo Bożymi dziećmi. Jedynym dowodem, który to potwierdza, jest posłuszeństwo. Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. Jesteście moimi przyjaciółmi, mówi Jezus, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami aż do końca świata. Nie można znaleźć słów, które byłyby bardziej pocieszające, wzmacniające niż te. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie powinni uchwycić się tych słów i przechowywać je w swojej pamięci. Chrystus jest z nami zawsze. On przyszedł, by stać się Emanuelem, Bogiem z nami, gdy pierwszy raz przyszedł na świat. Teraz oświadczył uczniom, że będzie Emanuelem, Bogiem z nami, gdy jego ziemska służba zbliża się do końca i za chwilę opuści świat. On jest z nami codziennie, by nam przebaczać, uświęcać nas, wzmacniać, bronić, prowadzić. On jest z nami w smutku i radości, chorobie i zdrowiu, w życiu i w śmierci, w czasie i wieczności. Cokolwiek się stanie, nigdy nie będziemy całkowicie opuszczeni i osamotnieni. Chrystus jest zawsze z nami. Możemy patrzeć na grób i mówić z Dawidem: choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Możemy spoglądać na grób i mówić z apostołem Pawłem: zawsze z Bogiem będziemy. To On tak powiedział i On tego dotrzyma. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Być prawdziwym chrześcijaninem to mieć wszystko. Nikt nie ma takiego króla, takiego kapłana, takiego wiernego towarzysza i tak niezawodnego przyjaciela jak prawdziwy uczeń Jezusa Chrystusa.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.